0: Nikoni Vakakwa.
1: Atenivani Abo.
0: Nifa Veniko.
1: Arachi.
0: Abon Soka. Niko.
1: Yelele. Maswali. La Haula.
2: Guno Mudenene. Butini yonge za mudogi Nabali saga sagana Baikale Abakuku Tutolele